kwanza. Sasa kama we hutaki, pili, kata kama mishkaki, tatu, kia hapa katikati, taka daso unaloka.